Aji! Hola ka, la ka vaste kana vaske vaske nur tel manacho i kha au kana gurida akhtar rozidi asine chizar khuki bi adamal khiri ko